Nyimba, kuindi nungwego lege buko, lego donge nimbie, ningo. Kuindi nungwego kwa nipanua,